akongari e kanyo adong de jako kama pinya ne peyo akongari e kanyo adong de jako kama pinya ne peyo gombe ayo ye

nyimbar kuindin wego legi bugo lego donge ni wie ningo kuindin kyo do kwani panwa a